0: я вас тискну.
1: Ну, а как далее, дже, тому ж вам визорец, сови, пшетуше пунжелу, с Яном Рехорьем, котрыш с нами еще раз назорне, до делан поладне.
2: МДР Сакска, сербский розвоз. Шок.
3: Prinje koparske mustvo Sokova Ralbice Roki je v okresne pokalne dobeče 2026. Cuk šeftrenarja Kristofa Gloksena přesadži so sobotu večer přečubo v okresnemu mištri znašec dobru 6-2 po podlešenju. Kristof Gloksen.
4: To mustvo je fenomenalne. Musmo še to virili, musmo jara vele kamene do puča krene rune posledne pol leta. Ale to mustvo je ne mustvo, to je ne dorstvo, to romadže džarža, to se ti dženca vidjo. Musmo še to virili, hače posledne sekunde prini rasti takie mnóstwo trenujemy, gdyż się obchodzi jedna jednota.
3: A to widziach u sobotu wieczor przy tropickich temperaturach niedzie 580 przyladowariów. Po zastatku 0,1 Ralbičanów by so sudnik za przydatny rajny czas 10 mięczinów rozsudził, dokież rajachu hostczo w drugich 45 mięczinach wiacore razy na czas. Z pokutnym kopom wówna Słyszeczan Dok Szota w 104 mięczinie k 1,1 tak zadobie się so jeszcze raz 215 mięczinów racz. W tutej pół godzinie miechu delanscy Sokolio lepsze energijowe rezerwy, dokież bieżtaj trener Krzysztof Gloksen a co-trener Tomaszicka klewornisza rajerio wumieniwoj a zamieniwoj. Tak na przykład Pieskeczana Krzeszczana Bemaka a Radborczana Richarda Schneidera, kotrejsz wobaj hiżowy prynim podczasu podlesienia za Sokoł Trechisztaj, a koli jest smier pokalne dobycze stajisztaj. W zajszłych 15 letach są Ralbičanscy Sokolio 5 razy kunczną rudę odspili, a 4 razy dobili, prini krocz pak doma w Delanach w Słyskim stadionie. Finale Holcu a Żonu mes mustwo maj BSV Łużica Kulow a koparskiego towarstwa Otendorf Okryla dobychu koparki z Otendorfa Okryle z 2-1. Mistrki Rajno Zjednoczenstwa BSV Łużica Kulow pak trosztuachu so zdobyczo mistrstwa, taktyś serbska koparka Vianea Paszkec z Kulowca.
5: To by jara napinacja dara dla tej szopoty. Haj hatun przeczynik wyższy tej jara sylny. To smu mocno kredytuo. Widzieli, co to jara napinacja budżetara, ale to dla smumu spokoją. Te hordy na nas, co smumu tu w finale docpili. Wiedzą, ja to troszkę przeswalczacę za nas, ale takiego sport, takiego kupańca, haj, tak to je.
3: Zostanie jeszcze finale starych kniezów LSV Hore Wojewódzki FC 1-4, hiżo do połczasa Wojewódzienio z 2-0 na Wiedowachu, oni bychu jasny faworyt, dokież zasadzichu niekotrych rajerów z prynieho mustwa, sztoś niebie zakazane.
1: A tu jeszcze lemy wiezo wutronu gratulaciju do Delan Ralbičanio su dobyczerio pokalneho finala. Lica pola sebie doma, kaže nam brunje Jan Reho v športových vúsledkách rek. Dženca zaso raje potom Ninske národne mústvo přečo Paraguaj na po jednačích môžeče si partiju obladač.

0: Še jedne hač netko vanno kolu, abo kofi pijeće, kiba čaj, abo vodu, dajče se na kužde pat zesvođeć tiš vašu snedajn sa srpskim rozvosom, s dupkom napušestčih netko naše povestče davaja.
1: Srpski rozvos. Povestče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Wiatze hat 2000 ludzi jesi sobotu a czera stawiznu wo krabacze kuriawie samoty czonym kumcu obladało. Potem zo jeso 2004 a 20 nowy cyklus krabatuje stawiznu z titulom na spoczatku je swietwo zahaju, kiżby potom loni z wodychom na urota pokroczuwał, raja lica cieci dziel cyklusa. Nimo profiu stei tyś lica wiatze hat 60 lajku z czonego kumca a wokolinu na jewiszczu najstarsza rajaka je 80 let stara, najmłodsza 8. Nimo wojewódzki je drasty skiczyja so przyladowariam tyś lica wiacory serbskie stuczki a teksty. Hacz do 19. julia raja stawi znów okrabacze, przedstajenia su uprzedate. Vosada małym wielkowie je czera na 257 letne obstacze bratruskie jednoty we wsy wspominała. 130 opytuariu są na Swiedzińskim dniu w obdzieli. Tys 17.1 posta byśu pobożni Serbia buddyskiego kraja po śmierci rabie von Gerstorfa z Cichońcy do małego wielku a przeczanyli. Tam im Serb Matej Duhi nowy domicilski czysze. Na Swiedzińskich kemszach czera byśu dziel prydowania też serbsko-ryczny. Dr. Lubina Malinkowa przednoszyła się o stawiznach sydliszcza a skiczbni na jeho wuznam za Serbo, kajż też na międzynarodny wuznam. Hacz do 1922 je doromady 2000 dzieci misjonarów małym wielkowie do szule kodziło. Lične wiki remeswa radwoju na dwoniszu inkluzije. Je sobotu niedzie 200 posta ludzi wopytało trochu ja organizatorojo. Ladajo na wużadanie rekordnie hocoty su z tym spokojom. 16 regionalnych remesniku je swoje produkty poskiciło, na przykład kożane a pielszuły, pczukace a honczarskie twory. Dzieci możachu na stacjach paslicz, a też wokwodzienie by możne. Klitu chce dżatajke wiki wospytować, potom pak poznim liczu abo na zimie. Duchowny rada a fara Johannes Magira woswieci dżęca kulowie ze swiedzińskimi kemszemi swój żelezny mieszniski jubilii, szczeż oznamienia 65 lat służby jako duchowny. Miestom 1.90-letny je Erfurtsche teologiju studował, abo 1.61 na miesznika uswiečeny. Stacije skutkovania jako kapvan a farar bichu napšikvat Bašč, Besko a Grudk. 15 let toho biše tiež farar putnickije cokve Zorelského biskupstva Novi Cali. Z leta 1998 je farar Magira duše pastor Kuluski v osadže, kež tiež zvonkanie. Viace vo jeho v osobe svišiče mestrujim bilk nasedom. Prine koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresne pokal 2006 a 2023. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnemu mištri z Našec do Brúše z C2 po podlišeniu. Zajšvých 15 letach sú Rajbičanci Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobili, prine kročpak doma Delanach v Suiskim stadione. 580 přiladuariu je rý sobotu večer zčiovalo. A to one bychu naše povieše, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, dženca, vostan je pomručený cilvý džin, stajne zaso maso rímač a dišovač z džila, tiež nevedra sú vyščené a tiež dženca zali ze živé slibrohyša raz vokovo na cici 1 na cici 3 stopňu maximálne.
0: na pučach a nádrohach šitko klopve, ale kečpu šitkým tým, kocíš nás Lipsku rúne svyša, tramvajky tam dále nejedú. Poprom však kocíš to dženca noce hižo šitko zreparované mieč, ale tak celé sa to ište šľahčivo neje. Po takým tramvajky pod svým Lipsku vokomikne dále nejedú. Tam je horcota pševujke škode nadživová.
1: Serbský rozvoz.

Słobik spiewał się runie w butach, a nitko je krótko do cybilki, nasz jest z tym poladniem na pokiwę do dnua tyczynia. Dżęca wóra jest o cieca stacja Beach Tour Radia Zatkule w Niebielczycach. Zatkular jest o hiżo na was wesela, k tomu zmieje Felix Cóż, za nas też niedamiszcze na drobności. W Radworiu je dżęca sakski nuckuny minister Armin Schuster z hostczom. K tomu przeprosza CDU gminskiego zjazka sześć zajmowanych, a to na posiedmich do radworskiej woniowej wobory. Minister przeprosza na rozmowu na wziawną dyskusję tak rec. Praszenia na mety dyskusju się wun wuraznie przyje. Wokleczanskie dekanatne duszepastorstwo za dzieci a młodzinu poskiczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy. One wotmier so dżęca wot napopierczych do cybilki na 8, a to we Wokleczanskim domboskim domie. Za zaredowanie, kiż budzie niemskie rzeczy, mieli so jeszcze przyzywicz, przyzywienie namakacze na internetnej stronie katolskiego posła, liczba miestnu je menucy wotmierzowana. W Wojerecach je jutce posiedzenie mieszczanskiej rady, a to po południu pieczych na żwoli radnicy w Wojerecach. A Maleszecach zetka so jutce gmińska rada, wieczor sedmich we wiesni zetka wanskiej umności. Serbscy seniorojo jutce małym wosyku szkotuja, jutce po południu dwiema i małym wosyku potekim, niemscy je to klein hęcin, w tamniejszym sportowym kazinie.

0: przestrzeńczyno. Do szestrzycie, a tuż przepodam nie tylko swoło Anne-Marie Simonowej na doku a zamowitości serbsko-ewangelsko-wosadnego zjazka ma ona nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
2: Lubi przy posłuchaju. Ja myslu, każdy człowiek pyta se przykłady. Przykład je za nas kajsz kompas, kotryż so nie myli. Von pokaza puč a cíl. To trebame v tutem času jara nuznje. Husto nevime, što je pravo, abo što je vopačne. Kšestčenjo maja tajki kompas. A kujždi vi, naš kompas je Biblija, je Bože slovo. Nesme bez svitce a puča. Nesme bez kompasa. Ale vime to tež stajnje. Je nam to vidomje? Butun knies wiedzie nas, a nie wopuści nas. Jeho słowo przewodza nas, szkita nas, a ciężkie sytuacje zmistrować. Pola Mojzesa czytamy. Ty se bu, kisz mnie widzi. To je wielki pohon za nasze rozsudy, za nasz fidny dzień. Sme żonowane od Boha, a nasz nadawk je, jako przykład za drugich żonowanie dale dać. Za to pomhaj nam bu, tun knies.
0: Nabożne słowo k dnie ma dżinca Anne-Marie Simonowa z Trupina.

Kielitschu, zbibaszu runie Elena, a w liczu szakujetisz proteczka, przedco kopacze pelnena. Tak na przykład, so dżęca za są volleyball raje, je to ceca stacja biczczury radia zatkule Nibelczycach. A tam wesela so też dżęca za są na wosy bity outfit, dżęca je hesło pójcze serbskich barbach po takim modro-czerweno bibe. Każ przedco je zetkanie na pół szestczych zamóstwa, a z dybką szestczych so potom preniara zawista. A od wieczora wosemich do dżosaczych potom też radio Zatkula live wusewa. W Radworiu jedzenca Sakskie Nutzkone minister Armin Schuster z hostczem, k tomu przeprosza CDU Gmieńska Zjazka wszystkich zajmowanych, a to wieczor sedemich do Radworskie woniowie wobory. A minister przeprosza na rozmowu, a se tu już wyraznie przyje dyskusiju, praszenia a namiety. Wortliczanskie dekanatne duszepastorstwo za dzieci a młodzinu te poskiczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy, a to od napu pierwszych do cybilki na łosym w Wortliczanskim Domboskowym domie. Za to zaradowanie może często jeszcze przyzywić. Przyzywienie namakacze na internetnej stronie katolskiego posła. W Wojerecach zetka sojucy mieszczanska rada po południu pieczych na żoli radnicy w Wojerecach. A Maleszecach zetka so gmieńska rada sedmich jucy we wiesnej zetkawanskiej rumności. Dziesacz mięczynu do sedmichy. Dobranie! Z Bettinu Wenderutowi poladniemy nydom do czornego kumca.

0: Vedro.
1: Trochu wokół dnia, dżęsa hiżo je, bo na końcu tydzenia niekak czasem stopniu minę, po takim mamy miastem su ci a dwa, co czy tu budyżynie w biegu dnia stupa żywe slepro jeszcze na 27 do 31 stopniu, tak na meteorologo je wieszcza, też szwiele nam dżęsa przypowiedza,

A vam, Rańcze Bobri, przeradżu nitko, što naši protečcy stej. Seča stacija bič voli bolivije ture radija zatkule vuraje so dženca Nibelčicach. Přizivič možeče so od napošestčich a k premieri zavizda so potom večo šestčich. Od 8 do 10 zatkula Rioti Šlajf z Nibelčic vusevaja. Wokleczanskie dekanat na duszę pastorstwo za dzieci a młodzinu poskiczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy. Tutaj zapocznie so dżęca na po 5, a traje hacz do cybili genałosym we wokleczanskim domboskowym domie. Za zaradowanie, kiż budzie niemskie rzeczy, mieli so przyzywić, czyli cieczy so wobczylić, dodzie na internetnej stronie katolskiego posła. W Radworiu je dżęca sakski nutskony minister Armin Schuster z hostczom, k tomu przeprosza CDU gmińskiego zjazka wszych zajmowanych na posiedmich do radworskie woniowie wobory, a minister przeprosza na rozmowu, a przyje się tuż wyraźnie dyskusję, namiety, a zostajcie jemu praszenia. Jutze dożywicze buduszynie zaso kino pod hłym niebiom, a to na dworie rodu. Wieczor na podziosaczych pokaza so film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska kremijowa komedia. A serbscy seniorojo jutze szkotuja, a to w małym Wosyku w tamniejszym sportowym kazinie.

0: Imagenza Anne-Marie Simonoas Topina.
1: Lubi przy posłuchajo. Ja myslu, każdy człowiek pyta se przykłady. Przykład je za nas kajsz kompas, kotryż so nie myli. Won pokaza pucz a cíl. To trebamy w tutym czasu jara nuznie. Husto nie wiemy, što je prawe, abo što je wopaczne. Krzestrzenio maja tajki kompas. A kujżdy wy, nasz kompas je Biblia, je Boże Słowo. Nejsmy bez wice a pucza. Nejsmy bez kompasa. Ale wiemy to też tajnie. Je nam to wiadomie. Butun knies wiedzie nas, a nie wopuści nas. Jeho słowo przewodza nas, szkita nas, a ciężkie sytuacje zmistrować. Pola Mojzesa czytamy. Ty si bu, kiš mě vidí. To je vůjký pohon za naše rozsudy, za náš všedný džin. Jsme žonovaní od Boha a náš nadauk je, jako příklad za druhých žonovaně dále dač. Za to pomhaj nám bu, tun kněz.
0: Nábožný svůk dní má dženca nadauku a zamovitost či srbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonoa z Tropina.

0: Luisa Hermanec, spiewa szerunie wolutych dżirkach. A dżirki nie ma leżane, jak nie mamy, gdy śladam tu na kartu. Sztuje mi hiżo rano liczby go wokół deszcza z dżiliu. Tu dalsze dwie piskicach jest o 3 posta litru nalszwo. Rożęcze mi jachu 5 a 30 litru deszcza. Utrano dżak przy posłuchariam za informacje. A z tym minutko z dybkom na podziewieczych.
1: Serbski Rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Wiece hacz 2000 ludzi jest je sobotu, a czera stawi znowu krabacze, kuria wie samoty czonym kumcu obladało. Potem zo jest o 2024 nowy cyklus krabatu je stawizny z titulom Na spoczatku je swietło zahaju, kiżby potom loni z woduchom naurota pokroczuwał, raja lica netko ciecidzi cyklusa. Nimo profiu stiji tiž lica viace hač 60 člajku z čorného kumca a vokolinu na jevišu. Najstarša rajaka je 80 let stara, najmoča 8. Nimo voje ruski je drastu skičia so přiladuariam tiž lica viacore serbske stučki a tekste. Hač do 19. julia raja stavi znovu krabače, predstajenia su vupšedate. Vosada małym wiekowie je czera na 205 a 70 letne w obstacze bratruskie jednoty we usy wspominała. 100 ciceci w opytuariu są na Swiedzińskim dniu w obczyli. 17 su jedyna pusta, byś u pobożni Serbia budyskiego kraja po smerci rabie von Gerstorfa z cichońcy do małego wieku a przeczanyli. Tam im Serb mati duhi nowy domicilski czesze. Na Swiedzińskich kemszach czera byśe dżil prydowania tyż serbsko-ryczne. Dr. Lubina Malinkoa przednoszyła się o stawiznach sydliszcza, a skiedźbni na jeho wuznam za Serbo, kajż tyż na międzynarodny wuznam. Hacz do 1942 je doromady 2000 dzieci misjonaru małym wielkowie doszli kodziło. Hłokach je tamniša woniła wobora sobotu swoje 120-letne wobstacze woswiciła. Wod popudnia biechu jako gratulanča viacore susodne woniłe woboru na wopycze. Tak możach woborniku miestru im zwoklic, Bušic, Nesvačidva, Nuknicu a Kruščic vitač. Modžinska woniła wobora Kruščic pokaza przytomnym nikotry zvučovania, a Nesvačanska wobora demonstruvaše nałożovanie vosebiteje techniki przy wyrzezaniu z niezbożonych zjeżdżidło. Liczne wiki remesła radwoju na dworniszczu inkluzje je sobotu niedzie 200 posta ludzi opytało, trochu ja organizatorojo. Ladajo na wużadanie rekordneje hocoty z ustym spokojom. 16 regionalnych remesników je swoje produkty poskiczyło, wodecze, na przykład kożane a pelszczowe, pczukace a honczarskie twory. Dzieci możachu na stacjach paslić, a so wokwodzić. Klietu chcedza tajke wiki wospytować, potom pak poznim lieczu abo na zemie. Prynikoporske mústvo Sokoła Rajbice Hoki je dobyło w okresny pokal 2026. Cuk szef-trenaria Krzysztofa Gloksyna przesadzi so sobotu przeciwo w okresnemu mistrzy z naszec Dobrusze ze C2 po podliśieniu. Zajszuch 15 litach su Rajbicianscy Sokolio 4 razy finalną pokalną ru dobyli Prynikoczpak doma dela na swojskim stadionie. 580 przyladuariu je sobotu wieczo zciłowało. A to byś u nasze powieszcze, cywe powieszcze, namakacze cywy dzień, wiezo też w naszej domotnej app, a na naszych internetowych stronach.
1: Wiedro.
2: Hej, runes, budeś i nie so słońco smie, drudzie so znano jeszcze deszczuje cały dzień, taka myszynca w ostanie. Dostaniemy też dżęca biegu dnia jeszcze raz szwiele, a z blakami też newiedra a rimania, a to szopsim tużnych maksymalnie 11-13 stopniach.
0: Pola 11-13 stopniu maksymalne, redz takie gleich stuzne o wokwodnie, nie? Ale przygódne, że zaś mi dniemi
2: to drzeje.
0: To na kojście pat. Na pučara na drohach je našim kuncu šitko v poriadku, ale šitkim kocíš nás runie Lipsku svyša. Hišče raz, pokiu tramvajky všetco hišče nejedu, přes horco to je se tam asfalt a tiež beton dosto do koliu, to by so dženca hišče bývú dňa zvuporeče, čo potom sa nádži a zomža tramvajky pravé brúze zase ječ.
1: Serbský rozvoz.

0: 5 razu jeszcze do szule za lica, a potem już okiwaja szulskie wulke prózdniny 6 tydzieniu swobodne. Większość naszych serbskich szulów da drę nie ma drastowe przedpisy, albo samą szulską uniformu serbskie gimnazje budyżenie, pak wuda od lończego do poruczenia, jak mieli szularia za szulski dzień, so prawie zdraszczyć. Rahel Zelner, kiedy się k tomu informowała, a rozprawia, jakie je rezumie po prenim lecze.
1: Iżo wiecore lita wudawa serbski gimnazji budyżin szularski dziennik. Od zajszego lita stia w tutym jest drugim, też do poruczenia za to, jak mieli so szulerio a szulerki wszyny dzień porębne zwoblekać. Kotry drasty so tam w osobie, jako so mało chodziacy wobladuja? Szulski nauda rynie wiatzwok mieni?
2: Samo zrozumiemy, w obrycz byłem my, so moda trendy sadza, albo na juno tajka, juno hinajsza. Runienka so szulero zdraszcza, staje so szun die ich da prasche na hatte da Schulskim Wortbeham, Wortbewiedowatze, aber nicht so ein bisschen runter, wenn du na extrem krotke Goschle, aber krotke Kolove, aber krotke Schatte, scheiner Scholze, aber Holze.
1: Da knies mit ja Kolove, aber Suknia, krutsche hat jednu Ruku nad Kolenom bütsch. Rutsch mit Zirko nie sauerdjena bütsch, Dorika, Dekolleté knies mehr Pschera wurisane bütsch, a tisch Brüch knies mehr Widjic bütsch. Da doporučenia Sapskoho Gymnasia w Budyšinje. Nitko su so doporučenia ke druhemu razy vudali. A što menia šulerio k tomu?
3: To su davali šelakore mene na otem. Ja sam to te bule kritisce vidžava, duke štiedeš pita jene doporučenio. Jens je také muslao, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne, za to prava dawe ja hatak. Snano to nike neo tak cilje poriadku, ale dukeš by to im ti pan jenši ne doporučenio, jen to pan ti akceptuo, dukeš jen ta so nedebi na to džaržit.
4: Ja to skri kritisce na okam, dukeš so sprena na to nište ne džarži, a to nas vio šanicka steja, so šešo so voša so to tam steja.
5: Ja sam slušala za te menše suso vo to tako hošili, ale me to jac nio zajmuo, dukeš sam ja ve posljednim liče vo to vola, hej.
3: So niko trehojci nike na to lade, a so ne to snano jac tak krutke so nezutve, v cilku popom so ničo ne ozmenijo.
1: A run je tak mešane, kajž menjenja šulerjo je rezume Reneja Vjacvalka.
2: Ja sem te situacije zezno, zo so so šulerjo tež na tom orientovali. A truneš nic kužde, a potom smejen tež se na to zložovač, respektivne na koncu tež menu informacijo dač doma, je li je to ze znašo posudka pšenavane.
1: Dalsze konsekwencje pak za szulerio nie jest czuja. Wszako są to jenoż do poruczenia, a żaden drastowy przedpis.
0: A jak je dress code na drugich szulach, albo też w szelakorych połowaniach a żywienskich wobłukach, tomu jest so Rahel Zelnak czera niedzielniejszym wusowaniu wynułała. Tutaj namakacze jako podcast w ARD Sounds, na naszej internetowej stronie, albo też naszej app MDR Serbia.

Nim to nie pery raz pszałje wydychniome, deszcz przyniosł redne wychworzenie, tak aż sme mogli żynca do nowego tyżenia startować ze spodobnymi temperaturami a z nowiu mecu, nieżli aż wam temę panierzeskiego aktualnego magazyna przedstają, życym wam redny żyn, ja som Ania Kochoć-Schwarcowa, a wiele wiasy na przysłuchaniu.

0: Miast im Rotschischi Pschebig, Jasisch, Miasitznego Kosa, Donosaras Gerice, Veramiku Projekta Zoria, Josse Sakoin Zirko in Stischinja, Pet Kjotschina Schob, Jeniko Dostawa, Zertifikate, ich Rätsnach Sammelschnostcho, Astopetu, Sutestare, der genoe Zoria Kipschischli, Ischiras Gromadu, na Sakoin Zinski, Svijin, Deschnie, na Saživitz Dverje. Maria Elikowska Winklerova, Povijio.
1: Veliki ruš na zaživic dverje.
2: Mi se groni Marijan Kustem. Ja sam bil na Kosovo oni. Ja sam uknju vjele, ali mislim, až musim se pracovaš dalje. Ta srpska rec, a te tradicije mi se sperbaju, a ja živam v Dolne srpske kulturne akademije, a dla tog potrebam teke srpsku rec.
3: Mi se groni Erik Pivur, ja pšidu z Brko, a ja sam bil v drugim letnik, sorry, to je veljen, veljen kul bo. Ja sam tek v šul Juž zachopil se skodec na uknuš, ale pen o sutek šatce tak večer byli, a teke ta cewa atmosféra jo einfach cool bo. A pen teke te kontakte do seskego sveta, dostaš to jo tek vegen, vegen pomagao.
4: Dla vaša soča teke, co uknuš serski jento v tom novém kurzu?
3: Doma, ak ja som veci na uknu, sme pen se rozganjavé na seski.
4: A kak se vam groni?
5: Mi se groni Jelena, a ja se bieli vjasuli.
1: Tike Hanka Županojc, co njento sobuceniš?
6: Moja rodna vjaz je objaznje, a njento ja bydlim v prijavozu. Ja som uknula serski na Dolnoserskim gimnazijumje, ale to južo per let. A njento cu zase aktivnje pejedaš, to godla cu sobu ceniš, njento na tom kozu. My zahopijeme v septembrje.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknu ze Zoriakami letosa.
7: Bydlim v Ochoze, jo, ja živam pla domovinje, ak originalni poveda. Togodla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec za mloženu. Jo, ja som ten predsedar v domovinskej kupki Ochoza mložina. Jo, a ja žircem až viele mlode luže povedaju serski.
1: Julia Jegerova, co viecej serski pejedaš mec?
6: Ja živam v Vitaj Žišoni, ali tam máme druge svoja za Žišija, za grajkanje, rejovanje, a spivanje, jo, teke.
1: Mnoge zorejaki bydle zvenka Dolneje Užice.
8: Ja som Saskia Bugeňová, ja som Rogovarska, ale njent bydlím v Lauchamerje. Moja stará mama a stáješe sú povedali serske. A to je veľkým vážne za mnou. Ja som povedal s mojimi žišimi a s mojim sliekom.
9: Also ja som Luise Kšenka, bytlím v Balinju a také hože buzu. Som jadna a čiž ešte let stará. A no ja som o sersku rec uknula. Ja som nejent mogala také s mojou familiou povedal a to je vegen redner Witz.
10: Ja, som Lili Luana Pekreuz. Ja, bin lieben Sapschwem Petsupimir. Ja, mam Pitschku, Sersku, Familiu, meie stare, su Reschebuzu, bin Lili, abo teke Gokoizach, ja. No ja, som Opetawa, Pitschku, Tomonio, Namekasch. A teke zasej sliet gesech te vece katare su lavena schätz belieben a ja zu teke meje familie to zasej etablirosh as bujo me pichko serski pejedash a teke te tradicie a historio no ja zasej uknush
1: wenke nebert jo se megawa o ceo psi obrosish serski rece
11: ja som wegen spokojom ja som tu rec wegen der nauknuva a nie som žiadne ten cas miła za to a nie som megawa ten cas zeš jo zase.
1: Kurs sú udopolnili zmakania s maminoriecnými ako Mariana Vorakova.
12: Jo, ja som tam také zase bola a som s nimi pejedala a sú niečo vedme také saske slušali a niečo nauknuli. My sme vás tam lince piakli. Vede sú piakli a ja som im ukazala.
1: Recný trenár Gregor Večorek jo mecoval sebie dowieru.
13: Każdy orował lepszy, ako jo był na zahopinku, ale to nie groni aż każdy meżonien to serskie pejedaś, ale ja som veto wilgin spokojom, dlatego aż mamy bejnu kopicku ludzi, ako naprzód su dość daleko przyszli, tak daleko, aż megu niento sami. W tom świecie zwęka tego zoria dwera przeliabułaś z tej serskiej uriecu, a ja som wiesty, aż tylko użycy dalej, bdziemy cestowetnik słyszaś, a weni megu derje serskie, su derje integrirowane do tego serskiego żywienia. Weni znają wiele ludzi, te serskie ludzie ich znają.
1: Sobetu na świeżeniu su pewitowali nieco ochłodzeniu.
11: To najważniejsze przy tom wiedrze, jo se wie te pisza. My mamy wodę, a limonadu, a takie se wie alkohol. A hunuci mamy jezu, to groni kulki z twarogom, mazajns, a takie sad a zeleninu.
1: Groni Anna Caharia Sojc. Tylko szake zabiery su byli przygotowane miazy drugim suchograsie piecz a wielk, albo film w Besionicy.
14: Besionica Jadwiga. Każ se za jadną Bogu usłysza, ją przyniosła szybnym familiam dzisi.
15: Pepszawem su te zoriaki a zoriacki se to umyslili. Tak żywotwo wygrasza. Ja som tam była jako teatrowa pedagogoka, a myśmy te pupki baslili, a ten Robert je to filmował, a Erik Krzyszko je to pen rezał.
1: Groni Wipke Schielerowa Schulzojc, zajm na wiec, tylko za drugich ukniecych. Zatem, ako suse te stare zoriaki rozognowali, a nowe pewitali, su zgromadnie zaniasli znate spiwy z przewieziowaniem kubki ale, a drugich gercu.
0: Sobotu su sedešnje na zaživic dvere rozognowali obženiki žasa šmjacecnego koza dolnosarske rece v ramiku projekta Zoria. Zmakanje jo bila dobra gžba pšišto sarskega rozgona, šake zabere su porucili za rozdroščenje za jiši a dorosčenih. Teka za pšiducu koz vod prednego septembra maju južo kšute prizjavenja.

Ninto ni pereras pšauje vedych njome, deszcz przyniosł redne wychworzenie, tak aż sme mogli žinca do nowego tyżenia startować ze spodobnymi temperaturami a z nowiu mecu, nieżli aż wam temę penieżerskiego aktualnego magazina przedstawiam, życzę wam redne żyn, ja som Ania Kochoć-Schwarcowa, a wiele wiasena przysłuchaniu.

Projekta presentirujo ceramiku Lausitziade Nint na Könzu Tyżenia. Sme wiedali ze sobu inicjatorku projekta z titulom Meja Wiedzio ako Jubapion. Do tego pak suza si nasze zizi na reże.

0: Ne uše temperature v Nimskej su ten könste ženja mireli u nas ve Vužice, ale nie gledajúce na Gorcotu su se vesne možine domovine sobetu veta zmakali ve Toreju a su grali volejbalový turnier. Diana Šejcová rozpravio.
1: Jedna z čomustvo jo nastupivo. Mia z drugim z Drec, z Dešna, Girl, Turnova, Škodova, Janšolc a Ochoze. A tož jo sobotu jadna b 8-60 modostnych na miestne było. Dla usokich temperaturo su turnier spontanie hyšti vo gožinu dopredka sunuli a juž ziga živešich zachopili. Načich grajnisčach su pon paralelne grali, veto su se finálne graša až do ziga čich čignuli. Sportojska cestčiva kostčivosť jo bila taka usoka, ako te temperatúre na grajnišču, a nicht neokšieu se podaš, jo mi gronil možinský koordinátor domovine Dominik Krüte. Veto sú šukne fernie grali, ven chváli a užekujo se za velicne prigotovania pla turjanskeje možine. Púl sú natvarili, vo Jezu a vesebne vo zimne píša sú se starali. Dobili su turnier v Gorcoše gostčovarje z Tureja. Druge miestno su se uvojovali grajarje z Brjazene a Češe su vodovali rogoznarje.
0: A to su byli usledki vet volejbala na koncu tyženja. Pla domovinske možine žoteke sportojski dale sobetu zmakaju se žilovje a graju kopajncu. Segar devijo kšetam za švicaš turnier. Prizavenja su išči možne pla domovine pra možinskega koordinatora Dominika Krötela.

0: Miastem już oczyszy przebieg, żasysz miasecnego kursa do nosarskiej rycy w ramiku projekta Zoria Josy zakończył końc tyżenia. Pietki oczyna, że obrzelniku dostało certyfikaty ich rycnych zamężności, a sobie tu są te stare, takie nowe Zoria, które przyszli jeszcze raz gromadu na zakończyński swieżyn, deśnie na zażywictwerie. Maria Elikowska-Winklerowa powiedzi o.
1: Wielki róż na zażywić dwerie.
2: My z grony Marian Kustem. Ja som był na kozu woni. Ja som uknił wiele, ale myślim, aż musim się pracować dalej. Ta serbska rzec a te tradicje my się spierbają. A ja żywam w Dolnoserbskiej Kulturnej Akademii, a dlatego potrzebam takie cesku rzec.
3: My z grony Erik Bivur. Ja przyjdę z Berko, a ja som był w drugim letnik. Sorry, to jest wielkim, wielkim cool był. Ja som tak w szule już zachopił cesku rzec na uknuć. Ale pen o sute kszatze tak wiecze byli, a teke ta cała atmosfera jo einfach cool była. A pen teke te kontakte do serskiego sveta, dostaż to jo tek wielgen pomagało.
4: Dla wasza socza teke, co uknuś serski jento w tom nowym kursu?
3: Doma, ak ja som wiecie na uknu, sme pen se rozganiały na serski.
4: A jak se wam groni?
5: Mnie se groni Jelena, a ja se wiele wiasuli.
1: Tike Hanka Županojc, co niento sobu cyniś?
6: Moja rodna wiaz je objaznie, a niento ja bydlim w Prijavozu. Ja som uknuła serski na Dolnoserskim gimnazjumie, ale to już o per let. A niento cu zase aktivnie pejedasz, to godla cu sobu cyniś, niento na tom kursu. My zachopijemy w septembrie.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknął ze Zoriakami letosa.
7: Bydlim w Ochoze, jo, ja żyłam pla domowinie, ak oryginalnie powda. Tego dla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec za mlożynu. Jo, ja som ten przedsedar w domowinskiej kupki Ochoza mlożyna. Jo, a ja życim aż wiele młode ludzie powiedają serski.
1: Julia Jegerowa, co więcej serski pijeda śmiec.
6: Ja żywam w Witaj Rzeszoni, ale tam mamy drugie słowa za Rzeszia. Za grajkanie, rejowanie, a spiwanie, jo.
1: Młode zoriaki bydle z Wenka Dolnej Łużyce.
8: Ja som Saskia Bugeniowa, ja som Rogowarska, ale nient bydlim w Lauchamerje. Moja stara mama a stajesze su pyjedali serskie. A to jo wielgin ważne za mną. Ja som pyjedaś z mojimi dzisimi a z mojim slejekom.
9: Also ja som Luise Kschenka, bydlim Balinju a teke Chorzebuzu. Som jadna a ci zaszczele stara. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som nient mogala teke z moją familią pyjedaś a to wegen Redner Witz.
10: Ja som Lili Luana Pekreuz. Ja bydlim zawsze im Petsupimie. Ja mam pičku serbsku familiu. Meje starejsze su Chrešebuzu bydlili, abo teke Kokojcach, jo. No ja som opytała pičku Tomoniu namekaš. A teke zase sliedke zesz te wiece, katare su dla wejna przed Spilipen. A ja tu teke w mojej familii to zase etablirowasz. Aż bużome pičku serski pejedasz, a teke te tradicje a historię, no jo, zase uknusz.
1: Wenke Nebert, jo se megała o ceło psi obrosisz serskiej rycy.
11: Ja som wiegin spokojom, ja som tu riec wiegin derje nauknuła, a nie som żadnie ten czas miała za to, a nie som megała ten czas zesz, jo, zase.
1: Kurs su udopełnili zmakania z maminoriecnymi jako Mariana Worakuła.
12: Jo, ja som tam tyke czasy była, a som z nimi pejedała, a su detrze wetmy tyke serskie słyszali, a netrze nauknuli. Myśmy wracam lince piachli. Będę su piachli, a ja som im ukazała.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie dowieru.
13: Każdy orował lepszy, ako ja był na zahopinku, ale to nie groni aż każdy może nie to serskie pojedać, ale ja są we to wielkim spokojem, dlatego aż mamy bejną kopicku ludzi, ako naprzód są dość daleko, przyszli tak daleko, aż my go nie to sami. W tym świecie z węka tego zoria dwera psielia byłaś z tej serskiej uriecu, a ja są wiesty, aż tylko Łużycy dalej będziemy cestowetnik słyszać, a wynimy go dery serskie, są dery integrowane do tego serskiego żywienia. Weni znają wiele ludzi, te serskie ludzie ich znają.
1: Sobotu na świeżeniu są powitowali nieco ochłodzeniu.
11: To najważniejsze przy tym wiedrze, ja sobie te piszę. My mamy wodę, limonadę, a także sobie alkohol. A u nuci mamy jezu, to groni kulki z twarogom, mazajnc, a także sad a zeleninu.
1: Groni Anna Zachariasowicz. Tylko szake zabiery są byli przygotowane miast drugim suchograsie piecz, a wielk, albo film w Besionicy.
14: Besionica Jadwiga. Każ se za jadną Bogu usłysza, ją przyniosła wszystkim familiam dzisi.
15: Pewnie bym są te zoriaki, a zoriacki se to umyslili. Tak żywotwo wygrasza. Ja sam tam była jako teatrowa pedagogika, a myśmy te pupki baslili, a ten Robert je to filmował, a Erik Krzyszko je to pen rezał.
1: Groni Wipke Schielerowa Schulzojc. Zajemna wiec, tylko za drugich ukniecych. Zatem, ako suse te stare zoreaki rozognowali, a nowe pewitali, sus gromadnie zaniasli znate spiwy z przewieziowaniem kubki ale, a drugich gerców.
0: Sobotu suse deśnie na zażywic dwery rozognowali obrzelniki żasa śmiacecnego kurza dolnosarskiej ryce w ramiku projekta Zoria. Zmakanie jo była dobra gężba przyszto sarskiego rozgrona, szake zabere su porucili za rozdrościenie za dzisi a dorosczonych. Tak za przyjdący kurs od predniego septembra mają już krzute przy zjawienia.

Prednjega julija, to groni sredu, doživio šohove mišče v Hmjelovje južo vesme raz kinove noce pod govem nebjom. Vjacor zigar šestčih se zahopiju, a to s filmami šakorakih žangrov ved umelcu z Dolnije a Gorne Užice. Vužeska filmova pšegledka tošten filmove jacor ugetujo, pobitujo talentirovanem vužeskim filmarjam a filmarkam. Tošten vesebne forum, až do końca maja su mogali svoje filmy zapedaš, a to su teke gotovali, do gromady dva a čižašča krotko filmu jo se zapedalo vid žiši modostnych a dorostčonych, sarske teme su teke pedla. Najlepsze filmy mytuju, niewetwisna jury to gotujo, a mają takie nowe myto, myto publikuma. Na tom wiatru by mogli po takim sobu wot głosować, który film de dobyś. Zaryrowanie wytworio filmowe noc we Chmielowie prednego julia, jacor zygar szestrzych na namieszcze Anuszta Muki we Chyszebuzu Chmielowie. Jo, to nie wiedzieli na żaden part przepaść.

Serbowce, co my wiczek, żywiesz, a z temu narodnemu dniu gratulujesz, a ju wam przedstawisz w naszym kulturnym magazynie Wicy słyszysz o wicze wet moderatora Gregora Klima. Ja co se z wami rozognowasz, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tyżyn, spodobniejsze ako końc tyżynia, joga na każdy par, to każna temperaturę gledamy, to już pomaga przy szuch aktivitach. To są najlepsze umienienia, aż se wam radziu.

0: vakancie u apotekaria.
1: Olé, olé.
0: Šmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je so sypnivá.
3: Ujej, ujej.
2: Nie wie dzień z apotekaria.

0: To by się na każdy pat jara czopły tydzień, a jeszcze czopliści konc tydzienia. Zaksko-Anhaltski sumierili 41,5 stopienku Celsiusa. To je rekord, żeż juni nastupa, po takim żenie jeszcze nie by hižo juniu tak horco niemskie. A hoj, poprawom sumo cały czas pulu leżeć, za to pak wiezo pul trebaš. Serbscy młodostni są najebać to aktywni byli, a zobaczmy zonili, jak są tutaj dny przeżywili, jak są nasz Lucia napuć podał, a sobie opraszał, co są serbscy młodostni przy wysokich temperaturach takle czynili.
1: W tym junu na jednym koncercie było w Dreszanach. Tam na tym koncercie bych tutaj tak prawie razensprenklare, gdzie są na kuźdę tak już chore szprycwali, tak sobie kuźdę kuś mokro hodwał, a to by poprodzie na wulka pomoc, tak już pon to tak czupować nie ostutkowało.
2: No jasne, w ludzko było. Ja się ty dumał, bo od soboty, niedzielę, jara byli dziewać, co noc, durych, a z ma pobodą, to jest na tam było. No hej, tam jest na klimanlaga ludzka, a to poprom szło. Also ja się z czupotu był okej, okay. Jednak wieczor zwarczy był on ciężko, ale chyba był. Ja na rano koncerty na, to byli sponsor.
3: Sobotu smo od Jonoči Jačo večera smo po Pekovac sježili a smo studnu z vodu napelnili. A tam naše noj nuc stajili a druhý týma nuc skočili. Na nedželu smo se od jedno susoda, podľa športniša smo se malky prúvu pošili. Tu smo te z vodu napelnili a tam po nedželu sježili.
4: A imamo blízkoši jednu skau a ja tam vám si skupať jedu.
5: Hej, så mi prøver om chopper, der er dagfølge nævutini. Vi så er det deres tro, at du skal slippe skirre dig kutka hit, har det nits pjævle vanker, hvis fundsus har det dem svundsku vushajic. Alle hej, mit er prøver om dagfølge nævutini.
0: Da på det kim krutke naprasjuanje, gru serbske mordjene, kaksu, dute temperaturer, minene kunstigenja, pjæsivili.

0: Hi. W Nebelčicach są tu w piesku a na trawniku za bulom honi skaka, a o co bojuje? Przyjmij z tej nietko Ben Schmidt, nie szula. Kajknika, co gimnazja?
1: Siedme.
0: Siedme letnik, a u niedzięca był Dreżanach na zakskim krajnym finału w beachvolleyballu. To pod jakim co w obchodzie perfektnie tematice chodzi. A wyście rali przeciwko komu tam dżęca? Zakski krajne finale, tam są, to może ja znazwę jedną rzecz, tam są te szósto sportowe szule podla, przeciwko jakim miastom albo szulam, że dżęca tam nastąpili?
1: No, żona sportowa szula dżęca go podla nie by, ale to pa by się z Zakski, a te ze Swokoliny, also Frankenberg są podla boli, bon ze Skopic, a ja tak dalej.
0: Super, a my znajemy Volleyball, w okleczance szulero być już jako też niedawno na zwiastkom finalu w Berlinie. Volleyball pak ma samo na sobie wyzwanie, niż to z beachvolleyballom czynienu, ale ten system, gdyż so, albo kaj so tam raje, je inajszy. Što je tam ten rozdziel, jak się by tam żęca nastąpili, tam so szako przeco w dwójce raje, no?
1: Aj, myśmy rali w staromne wieka, also staromne klasy wieka 4, to so nicze ulce nie zmieni, kiedy tym halom reglam, to pan czynje hako od wieka 3 do wieka 1, so je nesme ze sonem psiuzačom, tu je nadok, also psiuzač, ale po nas smo rali naprade s temi normalnimi regami, regulami ze hale, to je normal.
0: Ale to pa nie otate tak, kajž napríklad v normálnym volejbulu so přeco 6 raje, ale 2, a potom tiež so paralelne raje, no, tam raja 2 holcaj, 2 holce, a potom še tiež jedna mix dvojka.
1: Also ve VK 4 smo rali 2 holce, a dva holce, also dva holce, dva holce, ha pon smorali to rumadže, ha od veka ci do veka jen, co to pon zmini, so en raje mix, holce, ha dva holce rumadže.
0: Ok, a kak je pola vas bežalo, še moli tež neko tresač by dobič?
1: Hej, musí to celko ne turnier dobili, to reka za spozakský mišto, hej, ale za nás neke dále nejde, dokud to by tý staromne klasa ešte nedave, pon džan bundesfinale, genau.
0: Zvierskové finále, podaj kým Štěpa znamenča medaliu dostali, a oneš to?
1: Aj, jenu zlatu.
0: Super, a ja môžu na kvíždepad rec. Jara silný vúkon, podaj kým nic do Berlína, ale na kvíždepad vúľku kvalbu, gratuláciu za toto silný vúkon. A snáda potom klietu, když potom zase nastúpiče, potom je cíl zvierskové finále Berlína?
1: Aj, poprom šon, also to bude šon klasa bude.
0: Super, dá veľa úspěch a přítom, Ben Schmidt obie šula Serbského gymnázia, Unie Dženca, oj, zakský mištor, ze zakským mištrom zostal z Serbským gymnázium Budeštín.